0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież zaprosił na obiad 200 ubogich podopiecznych rzymskiej Caritas. Nasze spotkanie ma być znakiem nadziei dla świata rozdartego przez przemoc, nienawiść i dyskryminację, powiedział Ojciec Święty. Katolicy obrządku łacińskiego od wieków odważnie świadczą o swej wierze na terenach dzisiejszej Ukrainy, przypomina Leon XIV. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV zaprosił na obiad do Castel Gandolfo 200 ubogich. Są to podopieczni rzymskiej Caritas. O 9:30 uczestniczyli we mszy sprawowanej przez papieskiego jałmużnika. Następnie mogli zwiedać ogrody papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo i w końcu o godzinie 13:00 zasiedli wraz z papieżem do stołu. Witając zebranych, Leon XIV przyznał, że przybył na to spotkanie z uczuciem głodu.
2: Głodu sprawiedliwości, głodu autentycznej miłości, głodu Kościoła, który naprawdę potrafi otworzyć drzwi, przyjąć i gościć wszystkich, gdzie panuje miłość do wszystkich i gdzie nikt nie jest wrogiem, gdzie wszyscy potrafimy przeżywać pojednanie, przebaczenie i pokój.
1: Ojciec Święty przypomniał, że jeden z tytułów papieża to Pontifex, czyli budowniczy mostów.
2: A my dzisiaj chcielibyśmy również zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym chcemy żyć, ale żyć w sprawiedliwości, eliminując przyczyny ubóstwa i niesprawiedliwości, które wciąż istnieją w naszym świecie.
1: Zwracając się do ubogich, papież wskazał też na symboliczne znaczenie tego spotkania przy jednym stole.
2: Kiedy spotykamy się razem przy jednym stole, przy którym Jezus jest również obecny wśród nas, to naprawdę budujemy inny świat, świat nadziei. Jest on światłem pośród tego świata. Tak często ten świat jest po prostu rozdarty przez przemoc, nienawiść i dyskryminację.
1: Leon XIV po raz kolejny zapewnia o swej bliskości z Ukraińcami cierpiącymi z powodu okrucieństwa wojny. Dał temu wyraz w liście do swego wysłannika na uroczystości upamiętniające 35. rocznicę odrodzenia Kościoła Katolickiego Obrządku Łacińskiego na Ukrainie oraz 25. rocznicę podróży apostolskiej świętego Jana Pawła II. Przypomina też o odważnym świadectwie, które na przestrzeni wielu wieków dawali żyjący na tych terenach katolicy, zwłaszcza w obliczu komunistycznych prześladowań.
3: Uroczystości odbędą się 19 lipca w sanktuarium Matki Bożej Szkapleżnej w Berdyczowie. Leon XIV prosi, by przy tej okazji modlić się o pokój oraz wierność Bożym przykazaniom. Przypomina też wielowiekową obecność katolików obrządku łacińskiego na terenach dzisiejszej Ukrainy. Wspomina o liście Grzegorza IX z 1234 roku w przededniu mongolskiej inwazji, w którym chwalił on ówczesnych katolików za to, że rozpaleni gorliwą wiarą wznieśli mur obronny przed prześladowcami wiary chrześcijańskiej.
1: Papieskim wysłannikiem na uroczystości w Berdyczowie został arcybiskup Paul Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa, Wojciech Rogacin z polskiej sekcji Watykan News. Rozpoczynamy transmisję z Castel Gandolfo, gdzie za chwilę rozpocznie się spotkanie Ojca Świętego z wiernymi, jego rozważanie oraz modlitwa Anioł Pański, którą wspólnie z zebranymi tysiącami osób w tej chwili na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo odmówi Ojciec Święty. To pierwsza modlitwa Anioł Pański Leona XIV w te wakacje. Papież od 5 lipca właśnie odbywa swój okres wypoczynku letniego tutaj w tej miejscowości niedaleko Rzymu, w Pałacu Papieskim, gdzie kiedyś, jak wielu z Państwa pamięta, wakacje spędzał również święty Jan Paweł II, Leon XIV. Już w ubiegłym roku po raz pierwszy właśnie spędzał tutaj swoje wakacje i w tym roku powrócił ku wielkiej radości i mieszkańców, i wiernych. I dzisiaj właśnie tysiące ludzi, w tym również tysiące z Polski, zgromadziły się na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo przed Pałacem Apostolskim, aby za chwilę modlić się z Ojcem Świętym. Tu widzimy na pierwszym planie też transparent kaszubski. Jest ponad 50-osobowa grupa pielgrzymów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Są ministranci właśnie z Kościerzyny. Są siostry nazaretanki z Polski, 27 sióstr nazaretanek, które przyjechały tutaj do Rzymu, jakby odkrywać ponownie swoje korzenie i przyjechały też tutaj, jak mówiły nam Watykan News, przyjechały modlić się za papieża, za Kościół i razem z papieżem. Zachęcamy do wejścia na stronę watykannews.va/pl, gdzie znajdziecie Państwo dużo informacji, także multimedia, filmy właśnie i z Castel Gandolfo i z wielu innych wydarzeń dotyczących Ojca Świętego, Stolicy Apostolskiej, Kościoła Powszechnego.

Gdzie papież? W dzisiejszej liturgii Ewangelista Mateusz przedstawia nam przypowieść o siewcy, która opisuje hojność i ufność, z jaką Bóg zasiewa swoje słowo w naszym sercu i rozlewa w nas swoją moc. Sam Jezus, słowo, które stało się ciałem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie, aby obumarłszy przyniosło plon obfity. To prawda. Czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą, innym razem rozproszoną, podobną do udeptanej ziemi na ścieżkach, do gruntu skalistego albo do krzewów cierniowych. Są jednak chwile, gdy znajduje się ziemię przejmującą i żyzną, a wtedy dokonują się cuda miłości, zdolne przemienić wszystko inne, jak z pewnością także my doświadczyliśmy tego w naszym życiu. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości. Święty Jan Chryzostom, odnosząc się do ziarna Słowa Bożego, stwierdza: a gdzie tu rozum, ktoś powie, siać między ciernie, na skale czy przy drodze? W odniesieniu do siewu i do ziemi nie byłoby to rzeczą rozsądną, ale w przypadku dusz oraz nauki zasługuje nawet na wielką pochwałę, ponieważ w rękach Boga skała może się zmienić i stać się urodzajną ziemią. Możliwe jest, by nie deptano więcej po drodze, aby nie była ona otwarta dla wszystkich przechodniów i stała się żyzną ziemią. Można też wydrzeć ciernie, aby nasienie bez przeszkody wydało owoc. Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, lepiej niż my sami ją znamy, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. W ten sposób, z bezinteresowności i ufności, z jakimi ziarno jest rozsiewane oraz z pokory i gotowości, z jakimi jest przyjmowane, wzrastają w nas i rozprzestrzeniają się owoce Ducha Świętego, którymi są, jak naucza święty Paweł, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Jakże bardzo nasz świat potrzebuje tych owoców. Potrzebuje, aby został nimi napełniony i przemieniony. Zaangażujmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, aby znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując obok wypoczynku i zdrowej rozrywki także ważne chwile ciszy i modlitwy. Do naszych zwyczajnych zajęć powrócimy odnowieni, na ciele i duchu, gotowi głosić dobrą nowinę Ewangelii i coraz bardziej zdolni współpracować we wzroście Królestwa Bożego. Niech pomaga nam w tym Maryja, Królowa Apostołów i Gwiazda Ewangelizacji. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

0: Cari fratelli e sorelle.
1: Drodzy bracia i siostry.
0: Saluto gli abitanti di questo bel borgo Castel Gandolfo.
1: Pozdrawiam mieszkańców tego pięknego miasta Castel Gandolfo.
0: Nel quale sto trascorrendo alcuni giorni di ristoro.
1: W którym przebywam teraz dni odpoczynku i pozdrawiam was wszystkich pielgrzymów z każdego zakątka świata.
0: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
1: Niestety wracają na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, a także w innych częściach świata wiatry wojny, siejąc przemoc, terror, śmierć oraz dotykając ponownie tak wielu niewinnych ludzi. Nie pozwólmy, aby one zgasiły płomyk nadziei i pokoju, nawet gdy wydaje się on kruchy i chwiejny. Ponownie odnawiam wezwanie do poszukiwania drogi dialogu, spotkania i dyplomacji. To jedyna droga, która może doprowadzić do pokoju trwałego i sprawiedliwego, w którym narody będą mogły się pojednać w poczuciu wzajemnego bezpieczeństwa i z poszanowaniem godności każdej osoby. Dzisiaj przypada Niedziela Morza. Moje myśli kieruję do wszystkich marynarzy, rybaków, pracowników portowych na całym świecie, którzy doświadczają rozłąki z bliźnimi, a także niekiedy lęku z powodu konfliktów na szlakach morskich. Swoją cierpliwą, cichą pracą wspierają handel i życie wielu narodów. Na koniec łączę się z modlitwą z licznymi wiernymi polskimi, którzy są zjednoczeni na dorocznej pielgrzymce przed ikoną na Jasnej Górze, aby jako uczniowie głosili świadectwo Ewangelii. Dobrej niedzieli dla wszystkich. Zakończyła się rozważanie i modlitwa Ojca Świętego z wiernymi w Castel Gandolfo, modlitwa Anioł Pański. I w pozdrowieniu po tej modlitwie, jak słyszeliśmy, Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów z Polski, tych, którzy zgromadzą się na dorocznej pielgrzymce na Jasnej Górze przed ikoną Maryi. A odbywa się tam jubileuszowa 35. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. Teraz widzimy, Ojciec Święty wychodzi do wiernych, aby osobiście przynajmniej niektórych z nich pozdrowić tutaj zgromadzonych na Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. A wierni właśnie skandują Papa Leone, Papa Leone. No jest oczywiście wielki upał też na placu, też w Castel Gandolfo. Pomimo tego upału już od rana wielkie rzesze przybywały pociągami i samochodami do Castel Gandolfo, aby tutaj oczekiwać spotkania z papieżem. To wielka radość dla pielgrzymów, których wielu, bardzo wielu po raz pierwszy w ogóle przyjechało i do Castel Gandolfo, i do Rzymu. I po raz pierwszy mieli okazję modlić się wspólnie z Ojcem Świętym, zobaczyć Ojca Świętego i pozdrawiać Go tutaj z tego placu. A w rozważaniu, przypomnijmy dzisiejszym przed modlitwą Anioł Pański, Ojciec Święty nawiązał do ewangelicznej sceny siewcy, którego ziarna padały na różną glebę i przypominając słowa świętego Jana Chryzostoma, papież powiedział, że sianie na ziemię twardą czy skalistą wydaje się zazwyczaj nie będące rozsądnym. Natomiast dla Boga w przypadku dusz oraz siania nauki ewangelicznej taki siew zasługuje na wielką pochwałę, ponieważ Pan Bóg wie, że nasza gleba, nawet twarda i skalista, może się zmienić. To Bóg wie, jaka jest naprawdę gleba naszego serca i On sieje swoje ziarno w nasze serca. Ziarnem tym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa i sam Jezus Chrystus obecny w Słowie. Papież teraz właśnie jedzie wśród wiernych, którzy tak licznie tutaj przybyli, pozdrawia ich, ściska dłonie. To kolejny moment wielkiej radości dla pielgrzymów przybyłych z całego świata, z każdego zakątka ziemi, jak mówił Ojciec Święty. Jest oczywiście bardzo wielu Polaków, ale widać też flagę ukraińską. Są pielgrzymi z różnych kontynentów. Także z Ameryki Południowej, z Chile. Jak widzimy, ten plac w Castel Gandolfo przed Pałacem Apostolskim jest właściwie szczelnie wypełniony pielgrzymami. Zostawiona tylko taka uliczka wąska, aby pojazd papieski mógł się tam przemieścić. I wierni stoją również w uliczkach dochodzących do tego placu. To wielka dla nich radość. Jak mówiła jedna z sióstr nazaretanek, właśnie mówiła nam tutaj Vatican News, siostra Rafaela, która przyjechała z Polski. To jest chwila, która chciałoby się, żeby trwała zawsze. To radosne spotkanie z Ojcem Świętym. Pielgrzymi przywożą swoje intencje. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie chęć spotkania z Ojcem Świętym, ale wspólnej modlitwy i zaniesienia szczególnych intencji. Modlą się o swoje rodziny, o swoje małżeństwa, o zdrowie dzieci, a także dziękują za otrzymane łaski. Jak mówił tutaj właśnie Vatican News ksiądz Paweł Wiecki z Kościerzyny, przyjechał on z grupą ministrantów i właśnie oni dziękowali za czas formacji ministranckiej. Dla większości z nich jest to oczywiście pierwsza wizyta w Rzymie i w Castel Gandolfo i pierwsze spotkanie z papieżem, więc to też niezwykłe przeżycie dla chłopców, którzy są na tej drodze formacji ministranckiej. Ojciec Święty spędza tutaj kilka tygodni, właśnie jak sam powiedział w przemówieniu w Castel Gandolfo. Oczywiście będzie też, jak też sam zapowiedział, starał się spotykać z wiernymi przy różnych innych okazjach, nie tylko podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Te kolejne spotkania papieskie będą sukcesywnie ogłaszane, kiedy one się odbywają. Papież tutaj ten okres swego wypoczynku będzie przebywał do 27 lipca. Teraz widzieliśmy, że Ojciec Święty przybijał piątki ze zgromadzonymi właśnie tutaj wiernymi, co też jest takim momentem radości, bliskości i dla papieża, i dla wiernych. Także kończą się tych kilkanaście minut pięknych chwil wiernych z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo podczas pierwszego wakacyjnego spotkania 2026 roku. Dziękujemy Państwu za łączność, za oglądanie i słuchanie razem z nami tego wydarzenia. Zapraszamy na nasze kanały internetowe, na stronę Vatican News VA ukośnik.pl oraz na media społecznościowe Vatican News Polski, gdzie mamy dużo więcej materiałów dotyczących wydarzeń związanych z Ojcem Świętym, z Stolicą Apostolską, dotyczących Kościoła Powszechnego. Serdecznie zapraszamy do stałej łączności z nami. Żegna się z Państwem Wojciech Rogacin z polskiej sekcji Vatican News. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś po raz pierwszy w tym roku papież odmówił Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przypomniał, że Bóg nigdy nie przestanie zasiewać w nas swego słowa. Odnosząc się do nowej eskalacji działań wojennych, Leon XIV po raz kolejny zaapelował o pokój. Papież pozdrowił też Polaków, w szczególności pielgrzymkę Radia Maryja. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Bóg nigdy nie przestaje w nas wierzyć, nieustannie zasiewa w nas swoje słowo, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Leon XIV odmówił ją w Castel Gandolfo, gdzie od ubiegłej niedzieli przebywa na letnim urlopie. Nawiązując do przypowieści o siewcy z dzisiejszej Ewangelii, Ojciec Święty przypomniał, że słowem, które zasiewa Bóg, jest przede wszystkim sam Jezus.
2: Sam Jezus, słowo, które stało się człowiekiem i oddało życie dla naszego zbawienia, jest ziarnem, które Ojciec nieustannie rozsiewa w świecie. To prawda, czasem napotyka w nas glebę twardą i niewrażliwą. Są jednak chwile, gdy znajduje ziemię przyjmującą i żyzną. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości.
1: Cytując świętego Jana Chryzostoma, papież przyznał, że rzucanie ziarna na drogę czy między ciernie mogłoby się wydawać czymś nierozsądnym. W przypadku zasiewu Słowa Bożego jest wyrazem wiary Boga w to, kim możemy się stać, jeśli Mu zaufamy.
2: Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. Postarajmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując także ważne chwile ciszy i modlitwy.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież odniósł się do nowej eskalacji działań wojennych.
2: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
1: Do Castel Gandolfo przybyło dziś wielu Polaków.
3: Jesteśmy tutaj razem z grupą ministrantów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
4: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu. Dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
1: Do Polaków papież skierował dziś osobne słowo. W sposób szczególny pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę.
2: Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną z Jasnej Góry, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś po raz pierwszy w tym roku papież odmówił Anioł Pański w Castel Gandolfo. Przypomniał, że Bóg nigdy nie przestanie zasiewać w nas swego słowa. Odnosząc się do nowej eskalacji działań wojennych, Leon XIV po raz kolejny zaapelował o pokój. Papież pozdrowił też Polaków, w szczególności pielgrzymkę Radia Maryja.

0: Są jednak chwile, gdy znajduje ziemię przyjmującą i żyzną. Dlatego Ojciec nie przestaje siać, ponieważ wie, że moc Jego miłości jest silniejsza od naszej słabości.
1: Cytując świętego Jana Chryzostoma, papież przyznał, że rzucanie ziarna na drogę czy między ciernie mogłoby się wydawać czymś nierozsądnym. W przypadku zasiewu Słowa Bożego jest wyrazem wiary Boga w to, kim możemy się stać, jeśli Mu zaufamy.
0: Hojność Boga wobec nas nie jest naiwna, lecz mądra i potrafi dostrzec w nas możliwość dobra, z którego czasem nawet my sami nie zdajemy sobie sprawy. Dlatego Pan, który dobrze zna glebę naszego serca, nie przestaje wierzyć w nas, w to, kim jesteśmy i kim możemy się stawać dzień po dniu, jeśli z wiarą Jemu się powierzamy. Postarajmy się więc, szczególnie w tych dniach wakacji, znaleźć miejsce na słuchanie, czytanie i rozważanie Słowa Bożego, pielęgnując także ważne chwile ciszy i modlitwy.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież odniósł się do nowej eskalacji działań wojennych.
0: Niestety znów wieją wiatry wojny na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie i w wielu innych częściach świata. Nie pozwólmy, by te wiatry zgasiły płomień nadziei i pokoju, nawet jeśli wydaje się on kruchy i chwiejny.
1: Do Castel Gandolfo przybyło dziś wielu Polaków.
2: Jesteśmy tutaj razem z grupą ministrantów z Kościerzyny, z diecezji pelplińskiej. Emocje przeogromne, ale jesteśmy tutaj, by podziękować Panu Bogu za wszystko to, co Pan Bóg czyni w naszym życiu jako dobro.
3: Przyjechaliśmy tutaj z różnymi intencjami. Ja akurat miałam zaręczyny tutaj na naszym wyjeździe do Rzymu. Dlatego to pewnie o taką przyszłość i dobrą rodzinę, zdrowe dzieci i wspaniałe małżeństwo, taka intencja.
1: Do Polaków papież skierował dziś osobne słowo. W sposób szczególny pozdrowił uczestników pielgrzymki Radia Maryja na Jasną Górę.
0: Łączę się w modlitwie z licznymi polskimi wiernymi zgromadzonymi na dorocznej pielgrzymce przed ikoną z Jasnej Góry, aby jako uczniowie misjonarze byli radosnymi świadkami Ewangelii.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.